złote pierścieńce. Pytają Jasieńko za obydwa boczki. Oj, rzucać ją rzuca w ten Dunaj głęboczki. Oj, rzucać ją rzuca w ten Dunaj głęboczki.

wąchaną rękę z Dunaju zławiajcie. Rybacy, rybacy, sieci zarzucili, na dobną haną rękę z Dunaju złowili. Na dobną haną rękę z Dunaju złowili. Już nad Kanuleńką srebrne dzwony dzwonią, a Jasia, Kulta i Kacper ma końmi gonią. A Jasia, Kulta i Kacper ma końmi gonią. Na dobną kanulę do grobu wsadzają, a Jasia, Kulta i Kacper końmi rozrywają. A Jasia, Kulta i Kacper końmi rozrywają.